0: ɔma pɛgya ana ne mienu ana sɛ baako
1: mame kuntunu hɔ nyina
0: saa na woma woda hɔ kyea woto
1: ɔmame pometoa
0: saa nti ɔne woda sɛ sɛ neɛ ɔma woyɛ
1: mame pɛgya me nan
0: baako saa
1: ɛboa na mede me nan ne mienu asisina bɛt
0: aduru wa master saa
1: patra
0: ɔma de na mien sisina guno kwa ho saa na mo sɛ deɛ bɛbiɛmɛboa
1: bɔni gyina hɔ a na wafa me na
0: wotaa ne bo saa
1: patra
0: wotaa ne bo
1: patra
0: ɔgyina ntente no wɔde wasi ne nsɛm saa
1: patra
0: ne wɔde wɔ so saa
1: patra
0: asamfoɔ sɔ fɔsta ne biawo awurade wɔ biano fo obia ne bɔ ɛnsie ma no woyɛ ogyina ntenten saa no ɔde wɔ sɛ ne ntɛm ne ogyina ntenten saa
1: patra no ɔdi
0: a ne ɔyɛ dɛn
1: ɔdi me
2: In Shirai FM 104.5 and we are done.